Majambuza, vunanga lindupa kupiter, tinat, na 22 horas na 6 minutos. 22 horas na 30 minutos, mungu setava matumia seku e kupinda.